0: Abbiamo Vargas.
1: Joyo Noel.
2: La Cristina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
5: Feliz Navidad.
6: Veselý Świąt.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Nouă Коледа.
1: Christmas Dian, Mubarak.
0: Joyeux Noël.
2: La Cristina.
0: Bon Natale.
3: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
3: Veselých Świąt.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.

0: Sonia Movarga.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Веселых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.